0: FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Mayan FM.
4: Enna bore mayana ta ane nkarna na ipotiki.
5: Ere maya.
4: E manyata na iguana renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.